Au, radio racja, dzień z racja, u piatnicu 2 stycznika, 3 chwiliny zastająca do połowy na 16 godzinę u Polszczy i 17 u Białorusi, a to czas na to, jakby skazać krychu bolsz pra na dworie. No i wreszcie można hawaryć heta z przyjemnością z uwagi na to, jeż to, kiedy pochledzieć na to, jeż to odbywaje co opośnie dni, jakby nam wiarnula się amaleta. A u Polska białoruskim pamierzy się jasna i bez apatkał. Wieczer słaby, północno-wschodni, cisk u normie. Temperatura powietra pakul 40, kala 16, 19, 20 gradusał. Wieczorem będzie dalej jasna, a temperatura panizica da 16 gradusał. Noczu tak samo ma być jasna, z temperatura i da 11 gradusał. Wieczer będzie lochki, cisk u normie. A zautra na Białostoczynie, Haradzieńszczynie i Bierościejszczynie dalej rankam jasna, a dnią pieramienna jawoblaczność, temperatura powietra dnią od 17 do 21 gradusów. I nadal nie ma je być apatkał, toż to dumaju niektórym wielmi ważna je. A w naszym efiry jeszcze może ciapier одну песню послухайте, а потом запрошаю вас на спотканье с Яной Запольской.

6 chwilin zostajecie do 18 godziny u Polsce, 18 u Białorusi i do nowego wypusku na winał, jakie arychtuje się dnia Wola Lajewska. Ja ośrod tych, jak ja Jana proczytaję, a siam na co taj, poczujecie mi szynszym, że u Białorusi powieliczyła się kolkaś retranslatorów, jak ja dopomagają Rosyjskiej Federacji atakować Ukrainę. А Латушка рассказал про 11 спробов вербования ягонных поплечников за один месяц. Больше новинал раз 5 с половой хвилины.

na korzyść zyskać świat, a duszę stracić, więc ruszam stąd jeszcze dziś. O wszystko gram, żeby